coisa. Na mnie kiedyskara uczyła Himali, że to na bajk odgrywający stan na pani Polikusowej, no to na drugą okolicę to na pani Tulu, pani Polikusa, Lumini, Kanadzie, to są to posłem przed odgrywający się to na zamanie taki Tulu, pani Polikusa, a zasada za sobą i posłem przed odgrywający się to na drugim biutoczu, to na basen dalej, zabrać od planu, bo nie jest jajem, zabrać od planu.

co tylko się stanie, jest zabrany tylko po prostu. Jak bardzo na osób, które postać podzielam na jak bardzo na prostu. Co to prawo, co cię na chorób. A i to samo na prostu, i to tym nie wygląda, co mi jest to prawo. Co ma nic na ten zachodę, zrobił. Już uznać, że nikt nie dali, wyjdzie po całach.